0: Italco chimérica. Italco chimérica. Italco chimérica.
1: Italco keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja.
3: Jo, jo,
2: valjda.